0: Vi ste na talasu Radio AD
1: na 107,7 MHz.
2: And you can dance for inspiration.